Już wiesz, pasowiłaj, a już wiesz, kwant szczęty. Oresz minutu zimsz.